A tu tam był miarek jak planczęta. Facerówa na by Urfan Center. Ale fasa ida. Yeah. Fana zana byłam rondi. A piawem Uwila villa, muzyka malagas, muzyka antanura.